Kajatovce on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jave on. Ne jave on, ne jave on. Ektovce, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona. Eguanma, egi migosia, egoma, waskamptek, waskamptek, kake kamiunagon.

Kayasovce, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehjaweon. Nehjaweon, nehjaweon, hektause, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.